chcemy hopoladać zromadnie na hućmu miesięcu. Samska stuczka meczy meclich dobrą noc. Skry dobra ranie, mili pryc. Tomasz Naryja, Józefina Brecznerec a suam so po tuče lach Adina, tučele przedso tyś. Woblubowane motywy we WhatsApp-statusach. Jednacz popieczyś, sztutuje Andrija Szpita.

0: na tysacychach stał.
1: To wosebite na remjeslešakje, zo husto dy nydom widzisz, što se dodziewał. A pokoło tutych wudziełkow są też husto spiewy wercza. Na przykład, gdyż je reznik swinio rezał,

zoraz w serbskim swiće kapało nie budzie, no to się skiery nie myślą. Ja so sadzę, że jest to najmłodsza kapała wokoło Leonardy Culcu ze Suszyc, skupina Already, kiedy dzieńca wieczo we kulowie zaspiska zahudzi, a to ze skupinu Pop Zorben, ariowanska skupina Wotawa, to je we Jakubecowym wustawie we kulowie dzieńcniejszy plan, jeli so wam chce, a z toho szako też wukadzam, za też kulusy Serbia, a tež ze svokolnych sos, no tež ze Horian a ze Zdelan si tam dojedu a tam si stajku dobru serbsku atmosferu na Srebaja z wulkim podzielom serbskich a słowianskich hitów za młodu a staršu generaciju. Po takim dżęca večo na Riedo Kulova a to we Jakubecovim skutku. Aż to so iście stałam. Kunc tydzenia, o tym chcemy powiedać sznydom po przychodnich stućce w naszych pokiłach w osamieńczinu po napo 6.

Narije do Kulowa sem was přeprosowa hižo. No, zapanujcie se to rad lubi raz. Tam w Jakubowcowym skutku to je woprawdzie przeco przytulna atmosfera tam w dworie. A gdyż je wiedro takie spomożne, kiedyś metrologojo wieszcza nadziemne bez deszcza dżęca, po nie to czym ręczo z publikacją dobycie kapu, a potem to punże. W smyczkecach swieczało dżęcniszego cidne dołho 123-letnym obstacze tamniejszej ewangelskiej cerkwie, o tym też dżęca rano jeszcze dokładniejszo informujemy. Šestčich cedža vesnenjo, a to su virivi jara, jara veseli a džakoni. Tam najpred raz gerlandu povesneč, při vrotach cirkve, a potom je napu sedmich nutonosť, a potom z čiho je tež přednošk k cirkvinským staviznam, štož buče potom ve svidženským stane. A juce zmeja tam svojbne popodnje vo sebe za dječi a večo su potom rije za moču generaciju, a tež staršu generaciju a svidženske gemše su potom nidželu popodnju po šipunju dvimaj. Domkovanku svedči tež rakečanska evangelska vosada, a to nidželu gemše su dopodnja džesačih z začahom dječi programom pestovanje a džičacimi kemšemi. Nazemske spivanje v cirkvi v Burghamorje dženca započat k navečo pečih z muskim korom z svazan. A je častiš nazemskih koncertov. Nečelu spiva kolipa veslepom. Je to nazemski koncert v tamnišim serbskim kulturnim centrumje po podnju štyrjoch, a nazemski koncert rikatež v Salovje. Tam ne vústupi najpred raz tež rirovanska skupina Britnja, kajž tež Milena Vočerec a Matej Čisvauk. Najpred raz započne so nešpove kapavce v dvimaj.

0: Kiedy mi cię nie potrzebuje, kiedy nasz jest, dobre ranie.
1: Renesło, dżęca, a jutce. Serbskim rozwosu.
0: Drudy so dziwasz, kotre towarstwa a zwiazki takle wszystko domowinie przysłuszyja. A czy to Zwiazg Serbskich Studowacach, Zwiazg Serbskich Wumiowców, albo też Spichowanski Kruz za serbską ludową kulturę. Dalszy taki zwiazg je Zwiazg Serbskich Remyselników a Przedowzaczelu. Hiżo z lata 1907 a 1910 wun eksistuje a chce tak riec mocny twarycz mnie z serbskimi przedowzaczymi. Zasadzuje so za wutwar regionalne identite, a so ma to serbske, tež w remesle a hospodarstwie swoju prezencu. Za to wuhotuje kóždoletnie mniejsze a większe kubanske jizby a ekskursje a poskyčuje tež dale kubania. Tola zjazk je tež iżo lepsze czasy dożywił, to wie rozprawiecz Klemens Schmidt.
2: A ekaž z dzielimi čera předsedka Monika Cyżowa by so zjazk rade womodził, tola ličbo čłono zjazka z kere Wotebiera. Také jenož lieca ižo 5 remeselnických závodov zličiła, kotrež dobachu zaurieč abo bechu insolventni. Sužak to tukvilu poušit konie, nemiano čase, tak tiež by remesle doda Cyżowa. Wunie vamaja se čłonojo zjazka, wu o temach, energia, stupace płacizny, falowace dorost, insolvence a naslednictwo swojskeho zawoda. Najebacz to, pak su so tyś lica zasa wiacy kroć zetkali, hakle posledni tydzień pobechu mjezdrujem w Heiligenstadtze, Lingerodze a Duderstadtze. Dalša ekskursija je ižo planovana, zmeja vedženje po serbskih sledach v Vojarecach.
0: Klement Schmidt je informoval o zjazku serbskih remeselnikov a předovzačelov.
1: Reneslo, dženca a juce. Serbskim rozvosu.

Serbska pěstowarnja Jan Rade Serb wjela je domkowanku swiećiła. No a ja tam mějachu wězo šice wulke wieselo nad programom a tež nad božonowanjom fararja Vita Ščapana. Šitke pwody božonuaše a zawiesće tež šitkich tych, ki sobu spiewachu. Tu se predstajić sobie, co was zaroda z kwietkami, zeleniną, a sadom, a słonecznymi różami wypyszenami.

0: móžne słowo.
1: Madżenca Mirko Bohonč ze Swotrowa.
2: Niedawno zasłyszach ameryskim action-filmie niemale filozofisku sadu, kotruż nie bych tam oczakował. Raja praj wosrecz dialoga, nasze żywienie je zuma naszych rozsudów. Trichy, myslach przy sebi. Sme so za te albo tamne połowanie rozsudzili, albo so rozsudzili z tutym partnerom żywy być. Dzień w otydnia tworimy mnoho ważnych, albo też mniej ważnych rozsudów. Tak so zda, so obstej nasze żywienie jenoś z niekajkich rozsudów. Gdyż pak troszkę głupszo rozmyslujemy napadnie, że nie mamy wszystko sami we hości. Może mianujcy być, że są druzy rozsudy tworzyli, kotryż nasze żywienie direktne albo indirektne wobliwuje. A drudy stanie są niszto cele nieoczakowane a nieplanowane. Stu je za tym ciał, albo bychu to jenoś zakonie fizyki, to kiesmy człowiekojo, nie możemy Bohu do kartu ladać. Nie, przyspywam Bohu wiace. Sym przesvědčenje, zo wun w našim živenju skutkuje, hac z pomocu přírodnej zakonju abo nic. Bože puče su potajne, su spisarjo Biblije přeco zaso zvěščili. A na koncu je to

0: 16:06.
1: Renesło, Dżęca a Jutce. Serbskim rozwosu.
0: Hej, Anetko, winujemy so Remesło we Budyżinie, kotryż ma swoje korienie hižo we lecze kiećbu 18:46. To bu we Budyżinie lijania za železo założena a zamkarnia za maszyny k tomu. Spočatnje je 20 ludzi tam dziełanski grad produkowało a twarskie dziele za maszyny, no a pozdziszo od 18:07 na przykład też zapszahi a parne maszyny. To bie kolebka budyskeho wagonotwarstwa. Miestem we Budyżinie niedzie 1500 ludzi dziewa a moderne tramwajki a czahi produkuje za zawod Alstom. Maty Dziswałk je tam serbskoho sobu dziewaczerja. Wopytał.
2: Mirčin Jakšt je inženjer v zavodže Alstom a ma svoje dživo mestno v birove při Ličaku. Vun je zromanje z nekotrimi dalšimi kolegami za tva a načisk pomocnih sredkov za tva tramvajku a čau zamujte, što ješ takle vopisuje.
3: Hej, když taki pomocni sredk bon trebnojo, bon mu za to je nadok dostanemo, hej, to muže cilje šelakore pomocne sredki buč, napšikvat take moge voze, čiž so jen vus hore poži, so je muže tun přes našu ležnošć vešć, abo te pomocne sredki za zbijanje od nekakih vicu, ha tomu bon nas v biruje konstruirujemo, ha bon titvarimo, ha našim kolegam bon dame, ha podberamo, když so prvnimo užive.
2: Wot 2006 je Mirčin Jakšt ve Drežinach techniku za jezdžidła studoval a je 2010 jako diplomový inženjer studij zakončil. Potem je direkt na pole Alstom v Budyšine započal a do dženstniša sa jemu tam lubi, dokelž je zavod široka nastajene.
3: Tučasne v Budyšine so tramvajki a čaj tvarja, napšikvat za Drežan, abo Berlin, abo Hamburg, ale tež za druje kraje v Europe. Ha tomu činimo napšikvat na polu tramvajku od robotvara přes barbu, ha bon vutvar od tých tramvajku, hač bon nakoncu na testing, also testovanie od tých tramvajku, so oni môža bon hotovo vonhič do toho mesta, kde sú oni trybne.
2: A bola väčších čahov, doda Mirčin Jakšt?
3: Tam dostanemo te robe tvare do Budyšina, ha mo bon tún vutvar od tých čahov činimo, ha tún testing.
2: Apropos Wuspytač. Zawod Alstom zmieje jutze sobotu dzień otevrenich duri.
3: Mo zmiejemo wejdzenia, gdzieś so nasza produkcja na szelakorych blakach rozkładzie. Mamy też wiele zabawów za dzieci. Na przykład może so Lego tramwajka twarzyć, albo jedna lampa soromadzie twarzyć. Potem może so z jednej tramwajku subujeć pola nas. Ha wiele szelakie stacje, gdzieś może się na przykład jemu jen czawotnucka wobladać albo jedną lokomotywu.
2: A to szo a dalsze może se zajemce sobotu od dopołnia 10 hać do popołnia 4 wobladać.
0: Maty Dzisław je przedstawił serbskiego sobudziewaczeria pola Alstom, Mirčina Jakšta ze Skrosčic. Dosće jutce po takim tam proszeni na fabriksku druhu 11:40 w Budyżinie k wieczeniu. Ale proszę nic na bose noj, gdyż na taki Lego kamuszk stupisz.
1: Renesło, Dżęca a Jutce. Serbskim rozwosu.
0: To smerć boli, bydl knasy do mnie. Dobranie przyje serbski rozwos.

0: 70. Folienkongres, to ste tyle dni, że słyszeli, co we Helsinki wotmiła, to sme tyś czera na przykład naszych połyszczach informowali, a na prynim dniu zabiera huso członojo fuen zwiaca albo dwurycznosću we szulstwie, we mediach, a też we strowotnistwie, a na socjalnym polu. We fińskiej stolicy Helsinki po takim zonichu delegacza narodnych mniejszyn Europy, zo maja we fińskiej paralelnej szulskiej systema, jeden finsko a jeden szwedzko-ryczny. Hacz runiesz w uczynie ja szwedzko-ryczacy tam w niektórych kończynach i niczce procent, 5% ludności. Gzamam, kiż jako mniejszyna też na terytoriu fińskiej bydla, naspomni statna sekretarka kubańskiego ministerstwa fińskiej, jenoż nakromnie, zo koncentruja so zromadne dziwo knieżostwa z ludom zamu na wulku temu wujednania, a zo zaruczy ja wuczbu we zami. Jeli treba też digitalnie. Hewak so gzamam niczo nie praji. Za to pak čim jace kričnym prawam Švedov we Finskej, k tomu słuša z dobom, zo maja Švedojo jako menšina prawo na wužívanie svojej mačaštine, tež na socjalnym polu a we strowotnistwie. Štož tam dživa, ma dvurečny byč. Hač je to tež model za Serbu, prašeše so Bogna Korenkova předsedu domoviny Davida Statnika.
1: Zasadž dobi jen čak prajč, zo máme me viste ramiku uminenia, europsku kartu, kotraž před Podpisa, so tež ve socialnym a tež ve strowotniskim polu so serbske reč wobkiečbuje. A ja pokazam tu tež na aktualnu diskusiju vo koronie v Kamencu. Same celi jasne haj. Tam, kde ľudžo maja nuzu a tež snano ve vistých situáciách treba ja jenu spíšnu reakciu a jenu empatickú reakciu, je vážno, so tutun systém tole tež zmožný. To nie je jenošené prašenie, ja treba mien plesto, zobe ja to ve serbštine praju, ale tež napríklad ve staruniach, tam, kde ľudžo tež ze strotnických příčin svoj duch hižo nemôže bône vúžívať a snano tež spaduje ročo do svojej reče dečatstva, to nie je přece jenož Němčina. A tam drobí so tajkne, što vopkeč bovač.
2: Što po takým jako přichodne činí, co je pravo na serbštinu mojedla ve všetkých staroniach vůrečného regiona zaručené?
1: Jako prvně se by najprve raz tohle tiež užívač, dokud dobujeme tej sprony boč, kelko štátnych abo zjavných poslužbů se by požadáme a z seba nepřizivíme, co jsme Serbia. To by ten první krok byl. Potom jsou věci věci tiež výžomné, hač je to netko lepše cudnictvom, hač je to při odličení dávkou, hač je to ve koruni abo druže. Já jsem jako byšu tuda diskusia o kamenčan korunu, případně tiež měl jeden termín ve koruni a jsem si tuto život činu a jsem pravdere, jeli je jim to vážné, da pundu já tiež do tuto koruny a budu Serbce Ostrovič, to je fungovalo. A in dobi pak se te prašenje stajč, kak husto mytiš z naši ryču v oprodže z javne vidžom nismy.
0: To praj předseda domovine David Statnik a to po zboku 70. FUN kongresa ve finskim mistře Helsinki. Džesanč do na posedmiche.

0: nakładne auto.
1: A mieszała.
0: Twaria zromadnie
2: na naszym twarniszczu.
3: Witam, niechto.
0: Što da je, bagoro?
3: Ja, ach, jsem trepo mało stary.
1: Kau, bagoro?
3: Tola mieszała. Widzio auto, ale je nie słyszu. Najskiery sem ja pomowu w uchy.
1: Tobie jenoś pustowe auto.
0: Pustowe auto jeździ z milinu. Tohle je nie słyszysz.
1: Milina je przyszot.
3: Milina je przytomność. Doła sem ja na świecie dziwa co wele z milinu. Ale to la nic twarskie jeździ dwa.
1: No haj.
3: Nic wieno, Miszowa?
1: Nic tak cele. Ja możu tyś milinu dziewać, jeli to cu?
3: Ty tyś?
0: Ja tyś o tym rozmysluju, hać dam so przetwarić.
3: Ja nic. No przedstajte się baga bez diesela.
1: To hižo dała.
0: Bagoro, dyrbiš časom hič.
3: He?
1: Hevak stejš boze muzeju za oldtimery.
3: Za što?
1: Muzeju za zestarjene jezdžidva.
0: Trude će tam zapnu, zo bychu vopetovarjam pokazali, kak su auta njede dživali.
3: A hevak?
1: Hevak stejš prošče vokolo.
0: No a co zaprosisz?
3: Nic nie będzie. To ja jeszcze mnie wutraju, hać tu waszą milinu.
1: No potem, doby się raz przeladać dać, hać może też tybie przetwarić.
3: Kole skecle, to se żeni myśli o niebech, przy tym co to la jenoś dzierżeć.
0: A z tym czynimy nietko dalej. Wot samo so garaża nie twari.
1: Hej, tvarime garažu, sem polna betona, kišce vohon.
3: Milina, abo nic, Milina. Dođiva.

0: Policja zdźěli.
1: Včera rano dojdźe we Kamjencu na budyskej drozy k wobchadnemu njezbožu. Tam je 20-letny šofer nakładneho auta kontrolu nad jězdźidłom zubio a dorybje zrazu a nabok padnu. LKW tun dobjachu wotwlec, droha bje wjacero hodźiny zašlana a wiecno škoda ta nie je hišće jasna. We Wuricach pola Budyšina je policja paducha lepiła. 60-letny je so spytał namocnie do wiacy słybnego doma zadobycz, było cwietku w obkiećbułany, kisu na to na polcaje dzwonili, zastunicy mużachu muża namiestny zajecz, a miesze niemal 3 promyle alkohola wykryj. A czara rano to miachu neuszynny pad w byłej łodzie, tam je tajke małke miniswinko z domiacnosti czeknęło, a pon po byłej łodzie popuczu było. Zastunicy spytachu swinko popadnyć z ciastym sadom, ale te swinko to je szedca zczeknęło, by znane jeżo najedzenie, anum. Hakle woniowi łobonicy, te su zyryczo pon popadnyli, a możachu miniswinko zase w obsiedziacy wrócić.
2: Ja si musu pobrażić, a to taki szpon fakl mu, taki małki.
1: Nie, to zawieszcie takie w odpadkach, takie, takie biju swinko, kiedy szpon te odpadki.
2: Nie tylko mamy jeszcze czwak hudby, a potem wielki czwak powieść, co z dupką na posiedlnej.

0: Na posedmeche.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Jednać, rozsudzeć a přichod tworić. Pod tutym hesłom zetka so čera w Budyżinie niedźe 100 wodzacych předozačelków a předozačelów z regiona. Na štonatym předozačelskim forumie Hornie Wužice dźeše mjestrujm o to, kak jednania předozačelów z najšelako rišimi partnerami k wúspěchi wjesć. Mimo to predstajichu w občelnice moderne, motivovace dźěłowe modele a diskutovachu o tym, kak měli konstruktivnie z konfliktami wobkadźeć. Štonaty předozačelský forum Hornie Wužice je so w serbskim ludom ansamblu wotmiel. Z pojstnenom Gerlande při zakodze cirkwie a znutonosću zahaja wjesnenio w Smyčkecach dźensa večo Svědžinskej konstydźenja składostnje 125-letnjo wobstača tamniše evangelske cirkwie. Po nutonosći sleduje přednosćkovo stawiznach wosadneho živenja. Wersk jubileja su Svědžinske kemše nedźelu popodnju, na kotryž svědči wosada z dobom domkowanku. Smyčkečansku evangelsku cirkwi je drežďanski architekt Woldemar Kandler načisnął a twarz se przewodzał. Zakłonny kamen był w lecze 1900 położony. Posvědčena był cirkwi potom 1901. Smyčkece přisłuszeja wosadnemu związki Halštru protece Smyčkece. Z viacerymi zaradowaniami spominaja miesto Wojerece, inicjatywa Civilna Kuraža a dalsi partneroje teledny na podawki we septembrie leta 1991 we Wojerecach. Tedy dojnče we wužijskim miestče k eskalacji a rasistickim nadpadam na bydlenia w Ukrainich dživačerju a požadarju azyla. Pravicarsce ekstremistča mietachu pod přikleskom obydlerju kamene a molotov koktele do przebywaniščo, tak zadobjachu je w obydlerju opuščić. Ze wopomnienskim tydźenjom chcedźa organizatorojo dialog mjez wobydlerjemi zmožnić a pomhać podawki wujasnić, zo niebe so tole hižo wospitowało. Wumjestwo a wiedomosć we Wužice so zjednočite. Tutomu hesłu wienuje so nowa wustajenca we Wumjewske hali we Zorelcu. Dźensa večo přelatku z mienom ze San has been eaten whatever. Widzeć su nie tłoby, kotrež nastachu we zromannym dźele regionalnych Wumjewców z Niemskim Centrumom za Astrofyziku DZA a Institutom Kasus ze Zorelca, mjestrujm tež videoinstalacja Strach serbskej Wumjewcze Katje Reorjec. Přelatka je hač do 10. oktobra přistupna. 20. septembra wienuje sobie nie kolektiv Vakuum z dživarničku k temie serbske utopie a futurizm. Pod hesłom Five Lakes One Way je čara Čechoka Pavla Petrova 5 zvisovacich jezorov ve Wužiske jezorinje přepůvava. 24-letna půvaka na dvoje distance z Rumburka je 19 km skučaru ze Zvokomorovského hač do Rheinského jezora ve niedže 6,5 hodiny zmištruvava. Planowane bie 10 hodinu. Kajž Petrova sama rekne, nebe čerawša akcja ve Wužice pospět rekord na stage, ale športowe wužadanie. Čechoka chce so na kóžde pat do Wužiske jezoriny navročić a si krajinu a ludzi wotkryć. A to one bichu, naše povestče, kiž namakače dale na našej internetowej stronie, runie tak w našej damodnej app z mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Troszku so niebio pisani, ale wuladamy też mroczele, što na 3 stopniu pokaza żywe slibrotu w Budyżinie. Hacz to popołnia, wuladamy skiery wiac mroczelą z blakami, ma so szeco też za spodziszczować pochoni w Użyce. Na wieczo so potom troszku uwietri, a słońce so jeszcze raz przyzywi. Żywe slibrote zalize dżensa na maksymalnie 20 stopniu, a k tomu duje cuni wiecik z juo zapada.
0: A ja so z tym przyzywiu, zo smim wam rejt, zo so na drohach, na puczach, niczo nie stała dobru, jest wam szim.
1: Serbski rozwóz.

0: Minjeny kónc tydźenja je hodźiska wosada woprawdźe wosebity cyrkwinski jubilej swěćiła. Wodźensnišeho swěći drjewo wiele mjeńša, ale nic mjenje wažna ewangelska wosada narodniny. Rěka to 125 let cyrki w Smyčkecach. Na 12. njedźeli po Trinitaće, po Svjatej Trojcy, dojedźech sej na dopódniše kemše wědźo, zo su to dźěćace kemše a zo budźe predikantka Saboka Strupina, Anne-Marie Simonowa.
1: Pożonuj a zwanuj was wšehomocne a smilne po Wódz, Syn a Svjaty Duch.
2: Amen.
0: Cyrkej z drewnymi wałkami, wulkim krzyżom na pobocznej sczynie, a skierje małym wotaniszczom skutkuje przeproszaca, a nic jenoj szczopwych wąkonych temperaturu dla miła. Sztoż lety nichtun wie, zoma cyrkej dwojnicu, po takim nimale na kamień podobnu sotru, powieda Krystyna Mieszkankowa.
3: Also architekt Kandler, kiedy tu w Smyczkecach anżu cyrkę tvarił, je też w Neudorf, w Nowej Wsy, tak rec w Rudnych Horinach jenu cyrkę tvarił. A ja tam najskierę te samsne plany zasłużywał, mocno te boli jemu ze Zwosadu w Zajfem, a w te cyrkwi potom też, a w oprawdzie. Ja jara wyle podobnego, a dośmy mu tam ludzka siedzi, są szun też kus doma czuli.
0: A zo bychu so wszice hostczo, jubileja, kajż doma czuli, je mała ewangelska wosada z wulkiej pomocu wiesna nią swiedzieńc przyjotowała. Swiedzieńska gerlanda przy zakodzie cyrkwie ma od dżęca wieczora na wosy bity sjatk pokazać, kajż też nutonosć, kotraż budzy na pół sedmich. Potem zcił je przednosz kwot cyrkwińskich stawiznach. Jutřiša sobota vita vo sebe od popodnja svojby a večer starych a młodych na reje. Vieršk sú nedzielne svedženské kemše popodňu 2. maj, kotrež nepokazaja jenož na jubilej, ale tež na cirkvinské leto. Vosada chce svedčiť domkovanku.
3: Sobotu dopona budžemo mu cirke pešiť, rád ľubie môže kúže, kýž chce ešte dáre přinešť, kvitki, sad, zeleninu, žividva, a ešte možné, ja som napríklad tie pošokolódu kupiva, za to sme mu tiež zákonne. A šako du ešte viece do Leskeje na misionský dvo, a aj to sú tiež přestajke viece, na kojže dopad veselá.
0: 125. cirkvinský jubilej v Smyčkecach. Na ňon, žno, so tam všice veselá.

0: Česač mičinu dosedemich je čera popudnju se nevšednjeho formaciju na nebju vuladao, štuž je tam hore do nebje sladao, to bih jo vjacere helikoptere policije vypovjece popuču. Matej, vy dokvadniše informacije k tomu?
1: Naši kolegoja MDR Sakske su tež na Instagrame en krótki video vozevili, v kotrimž so tutem helikoptera mienuja. Ja sem je čera te vidžao, to sem byl k naci rune do Budyšina jo na termin a cínače helikoptero také... Nad Budyšinom bě widzeć, to je menujce zúčovanie zjazkuje policie, potekim tych pilotów. Tydzień su doromady popuču w NRW w Sankt Augustine su startowali, su też hižo przez Hamburg leczili woko Rostocka a dalsze stacje hižo mejachu čera su w Litoniu natankowali a šo testowali a po nie dalešmo a dżęca są nauroča zaso do Sankt Augustine a se mo papraju przy tych płacizna za čerwo, to su one najlepsi tydzień upotali.
0: A to ti apraju. Jej, jej, jej, dżewecz mięci nie wesele mięci.

To sem dwójce na czas nie kladał jej w obchodzie, że o 6 posyty miejsc. Matthias Kiesling śpiewa we tutej hodzinie, a potem też Anna Maria Brecznedarec z radosću do żywienia. A uta Szwedzic.

10 minuty do posiedemich, nadzieję mnie, so wam wostudzić nie budzę. Niektóre terminy mają się trochę dlieszodobne planować. Dlatego wam to rady też przednoszuję. Wokliczanskie dekanatne duszepastorstwo za dzieci przeproszuję menujce wszystkich szuleriów. Prynieho do 6. letnika ze serbskich wosadów na zromadny dzień pod hesłom Stark macht Tag. Tam tematizuję na jednorowaśnie szydne sytuacje dzieci, tak so bychu siebie wiedomie skrócili. Zariadowanie z tym wopsahom budżem minucy na wszelakich terminach. 10. oktobra w Niebieczicach, 13. oktobra w Ralbicach, 14. oktobra potom w Radworju. Proszę, a to je przeco praju najlepiej przyzywcze wasze dziecko, a to jeszcze dżęsa, gdyż so wam to chodzi, gdyż chce so potom w jednotliwych osadach wokczylić. To stanie so potom też w czasu od dopódnia najwokodziewiczych, chodź do popódnia cioch, ale najlepiej je so tam zazwonicze, kiba też przez internet przyzywicze za 10. cynate, kiba za 14. oktober. Dekanatne duszepastorstwo prosi dzieci na tak mianowany dzień sylności.

0: što Fire Ripple nacieše takle dožiwi, je we tutym luštnišim spěwje z leta 1985 skołane.
1: Fire Ripple mi rozwał je na 10 abstał. Ludziom ca ze skachlo brał za to małwo fęko zał.
0: To wosebite na remje slešak je, zo husto dy nydom widzisz, što se dodziewał. A pokoło tutych wudziewkow so tež husto spiewy wercza. Na przykład, gdyż je reznik swinio rezał,

0: abo pjeka plincy na pjek. Wosebje čikiš maja so vodomske abo ležovnosć starač, dobja so dys a dys tež sami z remelsnikom stač. A potem spiewa Michał Cysz.
1: Dys ja twarju, sym kreatifny, rady cieniu, sztaś sukaś...
0: Hač moler, reznik abo pjeka. Remeswo so we serbskej hučbje přeco zaso wopspiewa.
2: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
3: Ajcy mani duszka, nam serbskie spiewy przedstawią, kotryż remyselniku albo remyselniskie dziwo wobspiewają.
4: Remysło, dżemca a juce. W serbskim rozwosu.

0: Dziewięć minut na pobłosu mi się. The sun has been eating. Słońce było zeżrane. To ryka jędrzejsce. Ryka noa wusta jęca w umiuskiej hale w Zolacu. Przelatku tam dżęca wieczo w otyru. Dwaj tydzień dziewachu w umiucze a w umiucy w projekcie Zola Eclipse w Szumbachu Niemcy Szönbach zromadnie ze sledżacymi Niemskiego Centrum za Astrofyziku. A też sledżenskiego Instytuta Kasus ze Zolacu. K partiellnemu začmiću słońca. Wustajenca pokazuje wuslitki tutoho zetkania wumiostwa a wiedomosće. Jež sapska wumiocza Katja Rehoriec by podla, a je we przelacce ze swidiowej instalacji z titulom Strach zastupiena. W sredziściu z tej strach przybieraca ho prawica stwatla, a sapska wumiocza prasza so też, jak moli znaleźnościu wopkadzeć, a samo tomu zadziewać. Wosobie waži si Katja Rehoriec zromadne dživo ze svědomostnikami DZA a Instituta Kasus. Šako je hunje tute młodu žonu za zvukovu krajinu filma inspirirovalo.
1: Ja sam z pomocu od Maj Klintner, kiša jeden z tých vědomostnikov při DZA, te tak rec podzemske zvuky hornie vúžice spýtala za popanč. Samo na sebi som ja te dáte, kiš oni nitko pola tutoch točenju v hornie vúžice romadža, also po takým te dáte tých podzemských hýbaniu, desim ja za čvôjske vúcho svišomných zvukov přemeniua. Haj to tvorí tu, haj zvukovú bázu tuto vidia.
0: To praj vúmiča Katja Rehoriec. Što išce nitko vidieť, kak to klinči video instaláciu a dalšie tvorbe v ústajencu The Sun Has Been Eating môžeče si hať od 3. oktobra v Zolarskej vúmiuskej hali darmotne vobladač. Sedom inčinu do na povosmyšie.

0: na po 8.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Jednać, rozsudzeć a přichod tworić pod tutem hesłom zetka so čera we Budyšinje niedźe 100 wodźacich předovzačelkow a předovzačelow z regiona. Na štonatym předovzačelskim forumje Hornje Łužice dźeše mjestrujm o to, kak jednanja předovzačow z najšalokorišimi partnerami k wuspěchi wjesć. Nimo toho predstajichu w občelnice moderne motivovace dźěłowe modele a diskutovachu o tem, kak měli konstruktivnje z konfliktami wobkadźeć. Štonaty předovzačelski forum Rum Hornje Łužice je so w serbskim ludowym ansamblu wotmił. Z pojstnenom Gerlande przy zakodzie cyrkwie a znutonosću zahaja wesnienio w Smyczkecach, dżęca wieczo swiedzenskie konstydzinia składnostnie 125-letnego wobstacza tamniejszej ewangelskiej cyrkwie. Po nutonosći sleduje przednoszkwo stawiznach wosadnego żywienia. Wersk jubileja su swiedzenskie kemše niedzielu popołudniu, na kotrež sveči wosada z dobom Domkowanku. Smyczkečansku ewangelsku cyrki je drežanski architekt Woldemar Kandler načisnął a twarz se przewodzał. Zakładny kamien był lecze 1900 położene, posvědčena był cyrki 1901. Smyczkece przysłuszeja wosadnemu związki Halštru protece Smyczkece. Wumiostwo a wiedomosć we Łužice so zjednoczyte. Tutomu hesłu winuje so nowa ustajenca we Wumiowskiej hali we Zorelcu. Dżęca wieczą przelatku zmienom The Sun Has Been Eaten w Oteru. Widżet su nie tłoby, kotrzeż nastachu we zromadnym dziele regionalnych Wumiowców z Niemskim Centrumom za Astrofyziku DZA a Institutom Kasus ze Zorelca. Miestrum też widziła instalacja Strach serbskiej Wumiowcze Katja Reorec. Przelatka je hać do 3. oktobra przystupna, 24. septembra wienuje sobie nie kolektiv Vakuum z dziewaniczku temie Serbske utopie a futuryzm. Z wiacerymi zaradowaniami wspominaja miesto Wojerece, inicjatywa Cywilna Kuraża a dalsi partneroje teledny na podołki w septembrze lita 1991 we Wojerecach. Tedy dojnże we Łužickim mieście k eskalacji a rasistickim nadpadam na bydlenia w Ukrainie dziewaczerju a pożadariu azyla. Prawicarscy ekstremistrza mietachu pod przykleską obydleriu kamene a molotov koktejle do przebywaniszczu, tak ze dobiachu je w obydleriu wopuścić. Ze wopomnienskim tydzieniom chcedza organizatorio dialog mien z obydlerimi zmożnić a pomacz podałki wujasnić, zo nie by so tole hiżo wospietowało. Pod hesłom Five Lakes One Way je čera Čechoka Pavla Petrova 5 zwisłacich jezorów we Łužickej jezorinie przepłowała. 240-letna pułaka na dłuhe dystance z Rumburka je 19 km skučaru z Złokomorowskeho hač do Rheinskeho jezora w niedźe 6,5 hodzinie zmištrovała. Planowane běchu 10 hodzinu. Kajž Petrova sama rekne, nebe čerauša akcija we Łužice pospyt jen rekord na stajč, ale športowe wužadanie. Čechoka chce so na každe pate do Łužickej jezoriny navročić a si krajinu a ľudži odkryć. A to one běchu. Naše povestče, kiž namakače na našej internetovej strone rune takéž v našej dámodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hoj je často, što na če stopňu pokaza živé slibro Budyšinje. Uladamy mroczele na nebiu, hać do popołudnia. Budzie to jac mroczelu, z blakami ma so tu a tam też podjeżdżować po Hornjej Łužice. Na wieczór so troszkę wytry, słońce so jeszcze raz pokaza a przyzywi po takim. Żywe slibro te zalize dżęca na maksymalnie 19 stopniu wybiu dnia, a k tomu duje cuni wiecik z juho zapada.
0: Na drogach so niczo nie stało, tuż przyjął dobrą jezbu.
1: Serbski rozwóz.

Přez cały tydzień ladamy też na wosobite remieswo. No a takie wosobite remieswo je, a to chcę wam wosobite też doporuczyć, że się tam też niedobna w ustajeńcu dojeć, minucy, gdyż kwietki wiązają. No, florysta na przykład. A to osoby minionym podra lecze też florysta, a zachodnicy są dalej kubwali z obychu. Moli być mistrojo tam we swoim dziele, we swoim remiesle. No ja tak jest o im to poradziło mienuce w Drzeżanach Pylnicu. Sztwotk a czerapotekim agenca maja tam swoje próbowania, maja wódziłki zakitować, maja o tym ryczyć, co są w tym czasu nawuknęli. No hej, a jutce potem są miszterskie wódziłki w ustajeja. Jutce a niedzielu tam w oranżerii rodu Pylnica. To są takie krasne wódziłki, możecie się obladać jak profiojo, kwietki a sudobia. Tak prawie do prawie świecy staje ja akwadu, a tam są so też mirili na molaria znatego Claude Monet'a, a są potem też stworili swoje wódziłki po takim. Jutze sobotu, a też niedzielu, od 10 hać do wieczora 6 smiecie się tam mistrzowskie wódziłki wobladać. A utrobną gratulację wszystkim, kiż są próbowania wobstali. Wosomieńczynu po na po 8.

Backstreet Boys. Jazz-sach koncertow pospochiwe Dortmundze w tamnišim stadionie jest dziś meka cicza. Oni to przetrać. W O2 Arenie w Praze bych nohaj skupinu przed cymi letami, dwiema letami widziała. No to by szon te šiście. Rian a hudne si bobladać. Do kulowa na reje. No wiezo. Tam do Jakubecowego wustawa w Kulowie ze serbskiej skupiny Already. To są Leonardo Schulze a Przeczeljo, a skupina Popsor mnie tam też podla, rejewanska skupina Wotawa też. Tu już mycie dżęca tam rejane wieczo. No smyczkę ze świecza, bo tym dżęca cywilnie też już rozprawiamy. A to chcemy pokazać na to, że dżęca wieczo szestrzych tam gierlandu powiesnu. Potem je zahajenska nutoność, a potem przednoż kwa cyrkwińskich stawiznach we swiedzieńskim stanie. Domkowanku chce dżar tam we obwuku tutaj swiedzenia też potem swiedzić. Niedzielu to są swiedzieńskie kemsze, a z dobą też domkowanka. Domkowanku svědčí tež rakečanská evangelská vosada nedželu, kemše sú do půdňa džesačích se začahom dječí a programom pěstovanie. Nazemské zpěvanie, tak rec nazemský koncert v církvi v Burghamorie, dženca večo spečich s muským korom z Váza a nedželu dvojce nazemský koncert junu s korom Lipa ve Slepom ve Serbským kulturním centrumě po budnu Štyrioch. A potom jeszcze raz na zemski koncert w Salowie, też po budniu Sztyrioch, w Tuasłowym domie. Dwie maje zmija w kapałce Nyszpo, potem syda Tykans a Kofi, no a potem koncert, gdzieś w ustupi dzieciaca rejowanska skupina z Brytnieje. Każdyż spiewaka Milena Wóczeriec a Maty Dzisław.

0: Prelestwo dźensa a jutce. Serbskim rozhłosu.
1: A nětko wěnujemy so rěmjesłu we Budyšinje, kotrež ma swoje korjenje w lěćo 1846. To bu we Budyšinje mjenujcy lijernja za železo załožena, zamkarnja za mašiny k tomu tež. Spočatnje je 20 ludzi tam dźěłanski grad produkowało atwarske dźěle za mašiny, no a pozdźišo wot 1878 na přikład tež zapšahi a parne mašiny. To bě kolebka budyskeho wagonotwarstwa. Miestem we Budyšinje niedźe 1500 ludzi dźěła a moderne tramwajki a čaj produkuje. Zawod Alstom to minuce jo. Matej Dźiswał, kje tam serbskeho sobudźěłačerja wopytał.
2: Mirčin Jakšt je inženjer we zawodźe Alstom a ma swoje dźěło městno we biurowje při Ličaku. Wón je zromanje z niektórymi dalšimi kolegami za twar a načisk pomocnych sredków za twar tramwajku a čahu zamujte, štož takle wopisuje.
3: Hej, gdyż taki pomocny sredk bądź trybnojo, bądź mu za to i nadok dostanemo, hej, to może cyle szelakore pomocne sredki bądź, na przykład takie małe wozy, gdyż sojen wóz hore położy, so je może tu przez naszą leżoność wejść, albo te pomocne sredki za zbieranie od niekakich wyców, a domu po nas w biuru konstruujemy, a bądź detwarymy, a naszym kolegom bądź damy, a podbieramy, gdyż so prynymul używę.
2: Wot 2006 je Mirčin Jakšt we Drežinach techniku za jezdźidła studował, a je 2010 jako diplomowy inženjer studij zakončił. Potem je direkt na pole Alstom w Budyšinje započał, a do dźensniša se jemu tam lubi, dokelž je zawod široka nastajene.
3: Tučasne w Budyšinje so tramwajki a čaj tvarja, na przykład za Drežan, abo Berlin, abo Hamburg, ale tež za druje kraje w Europie. A tomu činimo na przykład na polu tramwajku od rubotwara przez barbu, a pon wutwar od tych tramwajków, hać po na końcu na testing, also testowanie od tych tramwajków, so oni może pon hotowo wonić do tego miejsca, gdzie są oni trybne.
2: A pola większych czachów, doda Mirčin Jakšt?
3: Tam dostanemy te rubotwary do Budyšina, a mu pon tu wutwar od tych czachów czynimy, a tu testing.
2: Apropos wuspytacz. Zawod Alstom zmieje jutce sobotu dzień otewrenych duri.
3: My zmiejemy wiedzenia, gdzież so nasza produkcja na szelakorych blakach rozkładzie. Mamy też wiele zabawów za dzieci. Na przykład może so Lego tramwajka twarzyć, albo jedna lampa sormadzie twarzyć. Potem może so z jednej tramwajku subujeć pola nas. A wiele wszelakie stacje, gdzieś możecie na przykład jemu jen czawotnucka wobladać albo jedną lokomotywu.
2: A to szo a dalsze może se zajemcy sobotu od dopołnia 10 hać do popołnia 4 wobladać.
1: Maty Dziswałkie przedstawił serbskiego sobudziewaczeria pola Alstom, mieczyna jakszta ze Skroszczyc. Jutce po takim szcze tam proszeni na fabryksku drogu je na 40 w Budyšinje zbyrcze si cywy zawod wobladali.
0: Relesło dżęca a jutce. Serbskim rozhłosu.
1: A rańczym słuchariam, sym to iżo doporuczyła, nic na bosy noj, wyszak wieszcze, że to ryka, gdyż tam na Lego klocki stupić, to bezbożne boli. Czy wyczmy ci nudowo

0: Jednač po 8.
1: Policja z G.
2: Včera rano dojdźe ve Kamjencu na budyskej drozy ke wobchadnemu njezbožu. Tam je 20-letny šofer nakładneho auta kontrolu na tjezdći dwom zubjo, dorjebje zajo a po nabok padnu. LKW tun dobjachu wotwilec, droha bje za to viacor hodziny zašlahana, a vecna škoda nie jeszcze jasna. Ve Wuricach pola Budyšina je policja paducha lepiła. 36-letny je so spytał namocne do viace swojbnoho doma zadobyć. Bupak od svetku wopkejdżbowaniki su na polcaje zvonili. Zastojnice možachu muža potom namiestne zajeć. Mieše tež nimale 3 promile alkohola vykrej. Na A4 su zastojnice sredu spiešnosć kontrolovali, a tom je s hornim vujezdom a svoni boršču tam na vysokošći pričec. W 2 godzinach maje bier tam 824 jezdzi dwo popuczu, 430 bichu przez spieszne popuczu. Rekord nastaje Audi z polskiej znaczku, kiedy się ze 130 km/h do radara zaju, gdzieś jeszcze 80 km/h dowolone. Konsekwencja 200 euro pokuty a jeden dybk we Flensburgu. A wczoraj rano do miachu nieuszynny pad w Białej Łodzie, tam je jedne miniswinko ze domiacnosti czeknęło, ponce po Białej Łodzie hajszo wobladało, po puczu tam było, zastojnicy spytach u swinko popadny czy ze czerstwym sadom, ale te swinko tego szeca zase czeknęło, hakle woniły w obornicy su zwyryczo pon popadnili, a możachu je zase w obsiedziacy rocić.

samodzielnie 15 spiedlek na 6 a w osobite spiewem zaklinczachu też czera na zarodzie budyskie pestowanie Jan Rady Serf. Wiela!

0: swěćachu mjenujcy. Tam zromadnje domkowanku ze wšitkimi swójbnymi wupyšená bycowa zarodka ze skwětkami zeleninu a sadom, słonšnymi rožemi a wězo tež ze stojšto dźěćimi. Tež tachanský farvi to ščapan běše namjestnje tam na zarodze wypěstowani a žonovaše bohaty žnie. A to můžete si tež představit, co je so starším dědam a vůkam jara lubiva a šíce kvalachu sirianu na zemskou tradici tež vypěstovány.
1: Každé leto veselu se na ten program a jsem všetce zase překvapěna ze skotry kvalitu děti zromadně se skubákami ten program představí a převážně, jak s mírom samo te najmłodsze dzieci z tej ostanu, a czrunie są dokoła okoła dzidojo a wołki, to poprawdzie też obdziwam. Mimo tych jane spiło, a kostiumo wiedzą.
2: Bardzo mi się to wszystko tutaj podobało, jak zawsze. Mi się lubi, że kajś te też serbskie tradycje, to jest wszystko tutaj, że to mi się lubi na tym świecie dżęca, że tradycja nie nieważna, a że tutaj to jest.
0: No, larajče domkowanku su svědčili v samskej pěstovani v Budyšinje a šitkim je o sebi tež kjerpsova podivka svođava.

0: serce.
1: Česnać do na pół dziewięćych je czas za wosobite zbożo przyjcza.
2: Przejemy zbożo.

0: bo 9, 5 grano dobre ranje.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranje. Jednacz, rozsudzeć a přichod tworić. Pod tutym hesłom zetka so čera w Budyšinie niedźe 100 wodzacych předovzačelku a předovzačelu z regiona. Na što na tym předovzačelskim forumie Hornie Łužice dźeše miestrujm o to, kak jednania předovzaču z najšelakorišimi partnerami k wuspěchi wjesć. Nimo to predstajichu wobdźělnice moderne, motivovace dźěłowe modele a diskutovachu o tym, kak měli konstruktivne z konfliktami wobkadźeć. Stonate Předovzačelski forum Hornje Łužice je so w serbskim ludowym ansamblu wotmił. Spójrzmy na Galande Wiesnano przy zakończe cyrkwie w Smyczkicach a z nutonością zaji sodzęca wieczor Swiedzinski konstytucja składostnie 125-letno w obstacza tamniejszej ewangelskiej cyrkwie. Po nutonności sleduje przednoszkwo stawiznach osadnego żywienia. Wiersz jubileja są swiedzenskie kemsze niedzielu popołudniu, na kotry świeci wosada z dobom domkowanku. Smyczkiczansku ewangelsku cyrki je drelżanski architekt Woldemar Kandler nacisnął, a twarz z sobą przełożał, zakładny kamien był wylecze dziadnacze 100 położone. Posvědčena bu cyrki, leto pozdziszo dziadnacze 101. Smyczkice przysłuszeja wosadnemu związki Halsztru Protece Smyczkice. Wumjostwo a wiadomość we Łužice są zjednoczite. Tutomu hesłu wienuje są nowa ustańca we Wumjostkiej hali w Zorylcu. Dzięca wieczor przelatku z mianom The Sun Has Been Eaten Waterloo. Widzieć suwene tłoby, kotrzeż nastachu we zromadnym dziele regionalnych Wumjostów z Niemskim Centrumom za Astrofyziku DZA a Instytutom Kasus ze Zorylca. Miestrum też widziła instalacja Strach serbski Wumjostcze Katje Reorjec. Przelatka je hać do 3. oktobra przystupna. 24. septembra wienuje sobie nie kolektiv Vakuum z dziewaniczku temie Serbske utopie a futuryzm. Ze wiacerymi zaradowaniami wspominaja miesto Wojerece, inicjatywa Cywilna Kuraża a dalsi partneroja tyle dny na podorki we septembrie lita 1991 w Wojerecach. Tedy dojdzie we Łužickim mieście ke eskalacji a rasistickim nadpadam na bydlenia w Ukrainich dziewaczerio a pożadario azyla. Prawicarscy ekstremistrza mietachu pod przykleskom obydlerio kamene a molotov koktele do przebywaniszczu, tak zadobiachu je w obydlerio wopuszczyć. Ze wopomnienskim tydzieniom chce do organizatorojo dialog mies w obydlerimi zmożnić a pomhać podałki wujasnić, za niebe se tole hiżo wospietowało. Pod hesłom Five Lakes One Way je czera Czechoka Pawla Petrova 5 zwisowacych jezorów we Łužickiej jezorinie przepłuwała. 44-letna pułaka na dłuhe dystance z Rumboka je 19 km z Kuczaru ze Zwokomorowskiego hać do Rheinskiego jezora w niedzie 6,5 godziny zmistrzowała. Planowane by 10 godzinu. Kajż Petrova sama rekny, niebie czerosza akcja we Łužice pospyt jen rekord na stajcz, ale sportowe wyżadanie. Čechovka chce so na kóždy pát do Łužickej jezoriny nauročić a si krajinu a ľudí wotkryć. A to one běchu naše povestče, kýž namakače cały dzień na našich internetných stronach a runie tak v našej dámodnej app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Słońce so przed, co za są jest mroczele mi skrótka pokaza, ale nitko runie za so skiery szyry upada wąka. Žive slibro te pokaza dale 14 stopňov, hač to popolnia môže sa s blakami podešťovač, vostanie dale šire a na večer sa potom trošku vujetri a slunco svičí. K tomu prehoďa nás cunivicik z juho zapada, žive slibro zaleze na maximálne 19 stopňov dženca, juce potom podobne upada, bude miniate trošku čoplišo s 20 stopňami a nedželu haj skiri mročele a dež pri 22 stopňach.
0: To by ta dež môže byť linka za jeden spiel. Zuni
2: witzig. Nicht steigen? Nein, hat nicht gerade alle.
0: Na, po, na, doczeka. Ja, to ci ja pompuję. Achso, na pucze. Tam so niczo nestawa dobru je. Zuni witzig a dobru je zbu.
1: Serbski Rosbus.
0: Raczo nic. To rybona wodzie, wytych.

0: nabožne słowo.
1: Magenta Mirko Bohonč ze Słotrowa.
2: Niedawno zasłyszach ameryskim actionfilmie niemale filozofisku sadu, kotruż nie bych tam oczakował. Raja praje wosrecz dialoga, nasze żywienie je zuma naszych rozsudów. Trichy, myslach przy sebi, sme so za te albo tamne połowanie rozsudzili, albo so rozsudzili z tutym partnerom żywy być. Dzień wotednia tworimy mnoho ważnych, albo też mniej ważnych rozsudów. Tak so zda, so obstej nasze żywienie jenoś z niekajkich rozsudów. Gdyż pak troszkę głupszo rozmyslujemy napadnie, że nie mamy wszystko sami w gości. Może mianujcy być, że są druzy rozsudy tworzyli, kotrzeż nasze żywienie direktne albo indirektne wobliwuje. A drudy stanie są niszto cele nieoczakowane a nieplanowane. Stuje zatem ciał, albo bychł to jenoś zakonie fizyki, to kiesmy człowiekojo, nie możemy Bohu do kartu ladać. Nie, przyspywam Bohu wiace. Sym przeswiedczenie, że on w naszym żywieniu skutkuje, hać z pomocą przyrodnej zakonju albo nic. Boże pucze są potajne, są spisarze Biblii przeco za so zwieścili. A na końcu je to tola zmirowaca mysliczka, że nie jesteśmy sami za szo zamowici, ale że ma nichtu drugi posledne słowo.
1: To praje Mirko Bohonč ze Słotrowa, wynadoku a zamowitosti tamniejszej osady.

Kaže njamaše ešte nic prejet k na końcu tyženja. Pęšťoho na pšałe miestnje mamy kazase cełą kopicu kulturnych pokazków za końc tyženja za was. To pak dawno ešte nie ošo. Net wam wiecie przerażiłam. Ja som Anja Kochoj-Czwarcowa. Witam was uczobnie na magazin ku końcu tyženja.

Pokšacujemy z našeju temu wo studiumje dolnoserbšćiny Lipsku za ukubanych receptarium. Co raz usłyszeli dzisiejszy Villa Kunterbundowa chyszy buzu wapanie kokota, myśmy byli z mikrofonem pedla. Peklidniemy z wami do telewiznego magazyna Wóżyca, do septembarskiego udasia, wiczy jen widzisz w RBB telewizji. Jo a zachopisz, co my zasej z dzisiejszym pestrowom.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Ojowaś, Žižek Sebastro.
1: Mała Liszka w naszą ulicowanku bykrzyła tak rada leta się lubi dzisiaj. Co to już raz słyszeli, aż Liszki mogły letać?
2: Mała Liszka sejzi na miękkim flacku w lesu. Jejo wielgin we studne. Zawisnie, wyna jo jaskolickami kleda, kęż usoko w pełieczu letaju. Kak rada by ja teke krzywa letać, se Liszka myśli. Ale Liszki kan nie mają krzyć Liszka. Tożak teke mała Liszka wie. Ale z nasz mężom raz z tym wielkim ptaszkom leszesz, tak oko luże, se dalej myśli. Pytom, by mogała nad mrokałami letać, a w odgojejkach na luzi, na ich domy, na pola a na nasz les kledać. Liszka se przy tom se wie na te wielkie slobrane letatła myśli, któreż jo już od cesta na niebiu wyżyła. By tom mała Liszka stare liszce ulicujo. A stara Liszka tej małej liszce ujasnijo. Każ coś ty miazy luży mi byś. Dejsz swój les, a teke swoich przyjaźelu spuszcisz, a w niekakej klece bytlisz. To luży tak się. Ale to ja niocom. Mała Liszka stuchnio, a wopsamknio. Aż co dalej, brzez letania, licho się żywa byś.
1: Jo, licho się żywy byś, to szykne co my. W tożtom zmysle miesza redny liche kęc tyżenia, lubi żółczka a gojcyki, albo dem gronie się lubi liszki. A ho, mamy jeszcze spiwa liszce za was.

0: To wetgronjenje studiuma Master Dolno Serbšćiny na Lipšćanskej Uniwersiće za lito sa za ukubanych ceptarjow jo wiele sym korbuzy by mogali tak gronić, to jo tuchylu we wszych gubach platych, ako se za serbske kubanje zajmuju. Srjodu sme prejdny raz o tym rozprawili, co raz, co dostali wet nas dalšne informacje. Žinca z tego temu pokrzacujemy. Stefanie Krautzolc ma nuości za was.
1: Že Lipšćanska univerzita a Kublenske ministerstwo w podstupimy glonitej, aż na zemje nebužo štatować ten studium dla filujúcich pilnowaniu, glonimi to nuła kwecelskie rady. Zajm jazy ceptajami jo w jadnotliwach parach byl, wenn janu nejsu dostali ulichowanie, aby mogali se obdzielić na tom studiumie. To komentirujo Kublenske ministerstwo išći raz, jego mediowe preda Aleksander Engels uzmignio, Žedno pilnowanie za ten master dolnosebštiny nie předlaže. Šulskim amtoju su jano předlažili uznaše zajma, interesenbekundungen. Z nich nejsu vedovali pilnowania ve ten studium. Ako přicyne Engels nalice napnitu personalnu situaciju v jednotlivých šulach a teke individuelne umienenia a rozsuženia tych zajmovanych ceptajov. Nento přepytujo šulski amt s drugimi, kak mogu dodatnych zajmcu dobyš. Za to se obrešujú na vesebinski partner potenciálnych pilnovaju. Ktož vyceptajú, to nento slyše a ma zajm, daž se obrešujú na šulski amt v Hošobusu přes Mieku. Na Ulrike Dybk Potak, jak do nim POTTAG, et šulemta Dybk Brandenburg Dybk DE. Abo se obrešujú na želanišťo za seske kuplenske uvíše v Hošobusu ABC.
0: Jo gledam, kak dalje žel v tej nastupnosti a ze serskeho ucbu.

0: Kakže dale je z Dolnoserskim gymnaziumom w Hršebuzu, z tym przeszanim zabiera se serski telewizny magazin Łužica we septemberskim udošu. Wiče jen widzišo, 5 minuto do napodwiju se zachopijo w RBB telewizji. Išči zachopjenk lešojskich prozninu jo šula ubracha ceptario dla stojava przed velikimi problemami. W novem šulskim leše stoj ninto w srežišču przeszanje kak obširnje myžo se pobytowaš bilingualna ucpa. Dobra powieść jo, aż w togo szulskiego leta mia za drugim sportowy ceptar Mito Ružička takę sarsku ucpu pedawa. Wynio za to studirował dolno serbszczynu na Lipszczańskiej Uniwersysze.
1: Jo, ja pochodzę z czeskiej. To gula mam taki związek k słowiańskim recam. Je to takie pićku prywatna wiec. Dokulaż se czujom jako doma. Jo, to jest głowna wiec.
0: Swój master jeszcze nie ma w kapsy, magisterskie żywo musu jeszcze napisać, a przez pytowanie tego jeszcze na niego czeka. Aż jo szulia, nie gledający na szukne upominania uspieszna, pokazuje te uknika 6. letnika. Mila Heinzoitz a William Buchan z tej przyszłej do europejskiego finale World Robot Olympiad w Zagrebiu. W niej pokazuje te, jak trenirują te sam twarjone robot. Potere za to wielkie czujnie.
2: Kujo, aż my możemy skoro szukno z Lego twarzyć.
3: Mega musimy za uważowanie słucować, ale to co nie wiosele. My musimy jano chyści naszą strategię perfekcjonować. Ja nie jestem z nami dane.
4: Ja leżę prydne raz z literaturą. To buża wielicnie.
0: Moderator Christian Matej jo se ten raz rozgledoval na domuniskem a drastinem svižinju Barkovach a tam jazeva panim Kokota a svižinskim šešegom nadešel pšaure serske živenje.
5: Jo, a vižim u Ivu Šulčinovu venajo vjetnica togo hortahu v Barkovach hort Lipa. Maša vi ho svojo vjasele? Jo, abo?
6: A da košti pat? Naše žeši so ho, my máme veľa viasela, máme muziku, my môžu mi rejovať.
5: Sú byli te žeši rozbužené žínca?
6: Ne, ja, no ja.
5: Ja, v publikum je som nadešiel familiu Jan Höferojc. Kak sa vám žo?
7: Ja, je sa nám žo.
5: A to čau je obnacone v Sanskej drastia.
7: Jo.
5: Kak je to za vás, toho doživíš, dokoľa sme videli také veľa serského ho v Pšešigu?
7: To je přece riedna, až máme také veľa serských drastvov. Serské tradície môžeme ho přece vížeš. To mne v osobinsky celé vážne jo. A pejedáme také serský doma ve familii, tak dále, ak to možno jo. Jo.
5: Pen, dále veľa viasela, čiebe čeke a čiebe čeke.
0: Jo, magazin Łužica Wižišo Wiče, 19. septembra, 5 minut na podwiju w Dolnoserskiej Rece z niemskimi petitelami na Bramborskim kanalu telewizji RBB.

0: W rěže naša sarska rěce zabiera se Maria Elikowska-Winklerowa žinca ešte raz se słowom guba. Čeke žinca zgenio, šo co guba šekno handajo. Sarske vejsanarje, ako pejedajo sarski vet małego, su autorce přitom k pomoci.
1: Kak to drugemu pokažoš, bžes słow, až se ši nieco nespedoba? Abo aż nie jest obiadny.
2: Czy gubu szegnę, że każdy Jan był zły, a nie ją nieco spodobał, więc my tu gubu szegnę.
3: Jo. Gaż jemu nic nie pasuje, pan tu gubu szegnę.
1: No, to snaś przecej rydnie niej, ale żedne to tak pokazują. Ten gubu szegnę. To jo taka grymasa we oblicu. Dlatok aż to jomu nie jo zagubu.
2: Nie, to nie jomu zagubu, to što mu entwie to jedwo, albo to dziewo, albo to što jadno, kak to, coś tak, jo, coś nie jomu spedobało, no to nie zagubu.
3: Jo, gaż ten obiad nie smakuje, to nie jo pan jomu zagubu.
1: Gaż coś drugiego we niecom przyznaniś, dostaś jego psychylność, albo przezjadność, pen możesz to opytać, a jomu cyniś słodku gubu.
4: No jo. To všechno dobré, sladké pejeda, což je mu tak spedoba.
2: Jo, ten gete je mu svatku gubu.
1: Mnoho lidí věle nepejedají.
2: Ten, kdo ho gníví, ten věle nepejedá. Taky lidé také dají, tomu spášaš, ten věle nepejedají. Co, což rovno musí být, ale věc, ten nic nepíká, ten bloz tam sejží.
1: Ten mělci, ten se nevěří nic groniš. Takému groně ten jo chromy na gubu. Naopak su druge blabotate. To sme sliedny raz już o nas pomnieli. Ten blaboco a rjapoco.
4: Ten pejera tak a rjapoco.
2: Ten co wiele pejera, ten nam co wiele nadgajo. Ten rjapoco.
1: A mogi bejnie andajo. To jo wielika guba. Małko zubu.
2: Jo, żadne zuby we guby, ale wieliku fresu.
1: Pen meżoż takemu gronisz?
3: Žeš tu gubu a žeš tu bljabu.
1: Jo, abo mjelc guba pen si ljuba.
3: Jo. Gaš nic ne pikaš, a mjelcaš ga pen si ljuba ljuši.
1: A gaš si slyšal dobry žort, pen se velgin hahaš. Spolneju gubu.
4: Ten se haha spolneje gubu.
3: Jo. Gaš jo nico ljuščne, pen te ljuže hahaju, seloj gubu.
0: Jo, zavišče, što te gvise tamo zas hahali. Redne svoka, redne gronka v reže naša sarska recio se Marija Ilikovska-Winklerova žinco ešte raz zabirala z gubu. Autorice na pomec su byli Bernhard Natke z Nui S, Alfred Kjacmarik z Prejavoza a Irina Halberscholz z Ochoze. Dolčne přinosk v reže naša sarska rec svišiša zase za dva tyženja.

0: Znaczyło serskie rycu my, żeż szykno urazniś, ale zwierimy se to teke. To jest to tema w naszej literaturze tydzienia Grigor Klim WWC.
1: Na serskie cartowaś już nie olaszko, cesto te słowa k tomu filuju, ale romantyski byś, albo erotyski, to jest nadalej były flack w serskim kubaniu, biagroniu. Jaden se to cesto jo zwierił. Bogatosć serskie rycy teke na tom pelu dopokazać, to jo Juri Koch ten tydzień ordował 90 lat stary, we wszakich pasniach jo wędo pokazał swoją żyłku za erotiku, równo tak jako za luść a żart, a toga se daje maga, nicka?
2: Kulka w nagiej riszi. Na ocho z usłynco swiszi, na dwuku ten jaszczep leży, gointwar Wilhelm z flintu szygnio, brezeniok se kacka zwignio. Tapak jomu jocu niska, lepiej gożywa se liszka. Penwin na tom sztanże seda, z gwaszką do tok kraja gleda. Tak on widzi, jak tam Juri na szczasce tu fejfu kuri. Pen se jeszcze niech ten pora, to jo znaboszkojc, ta wera. Zachylu se pod nim wierga, aż ten stand se cewo terga, równo ak se wiera chacha, dlatok aż ten Juri macha, z cieli Wilhelm carta niżi, trefi obie nagi ryszi. Z tego każdy kradu wizi, nie wiergaj, żoś jaga syzi. Suset mej ten Fritzkojc Fritzo, redny kjal, miał pieniec nieco, wose barwił carne gradu, poj se jezdził z biłej ladu. Żołcza gledali, ak guse ten raz przy mnie ustaż musy. Fritzkojc Fritzo, zeł raz pegi, drugi tydzień zase megi. Pędził z getu do Balinia, tam z niej lażał Berulina, w barie zeł se jadną drugu, taku szańku, brunu, smugu. Duce domoj zeł se Marku, a ju westaju we parku. Żołcza, riedne, frejne, lube, żenione, a teke chude, suse jomu dowierili, mogi raz tek weniok bili. Nięto, jo Fryco, miastem stary, na oblicu ma tek szmary, bieł ladu, musał przedać, do poznego gjanca gledać, głowu ma on miastem szeru, żołcza, to jest wniosek seru.

susedowym gumnie podlam, żoż tam wieżo jadna grobla, susedka tek miła żeło, wizjeś było jej sieło. Grabje byli wegin krotkie, chylala se, aż te słodkie nogi byli, aż do rytki wizjeś przez te dwójkie witki. Ja som zabył, na to gumno to jo było wielgin dumno, dlatok aż jo przyszła nasza, a se mnie net krzuto przasza, co godla tam gledam pryki, lec mnie rozum była myki, nie budu lic ja żełaś deriek, krydniom wiaco jano jeriek. Susedka se pryki żerio, aż jo jej to wielgin derio, gleda lic na jeje perie, jadno mocne muski zwierie. Moja baba nejo słaba, wielika jo jeje blaba, tam je starce do tej groble, aż se smieju szykne roble. Stoko szynty taku mudrosć, żarszwe kapsy swoju lubosć, gaszwe gumnie za tej groblu, jadna zrišu sajža coblu.

0: Wasze niżelski moderator Grigor Klim przerażio jeszcze, co was niżelu na swe programie wycakuje.
1: Wisse myslicho, że wet wedowego muża a jego kniżarstwa już o szost czoraz słyszeli. To se nie myslim, wet wedowego muża a kosmologię za tejo pestowu ulicujo nasza tematyczne uściwanie w niżelskim uściwaniu. Sebastian Elikowski-Winkler se pötnurio nicjano do zimnej dymogie wede alje teke do muzyki a czojeniu drugich europejskich krajów.
2: Ja se wjaselim, also wow, to jo tak cool.
1: Na pelu serbskej mody se nieco gibio. My powiedziejome, nieżelu wet ubieżowania w nowo serbsku modu z lepym. Żywieś tyżeniu dwójko sumili obzielnice a obzielniki chylu, aby nieco nowego stworili, szykne su dejali samski tradicjonalny slipianski płat, przeżywasz a nastał jo z niego przecej nieco drugiego. Co konkretnie, to zgniszo puszczo napnite. A westoniomy iści w slipianskim regionie, a spoznajomy na żynca, drje nieznatego Serba Hanza Hano, ako jo se nawoz predku nad 80 let narożił.
3: Znate su jego ludowe powieści, dlatego aż te su knigla huśli. Ale te drugie wice, co się Hanzo Hano wszystko nazbieral, to nie już on znate.
1: To a wice jest wyszło, ako przecie nie żylowit na pojadno k serbskim programie, a ja se na was wjaselim.

Scenarium, aż smy was teri na końc tyżynia przygotowali, aż se jasa liša na końc tyżynia, aż co dobre myslicki, nieżelu nie by diali zabysz zaszadłaś nasz program, temy smy wam już przedstawili, toż wystaniamy jano uszy i wam przyszła redne końc tyżynia, że coś miejsza se deri, wydechaj się deri, zbieraj się mece, ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa. Penieżele budżam za was zase namiestnie.